0: nowa wersja.
1: Oddaj mi teksty, skurczybyk.
0: Nowa wersja. Rozumiesz?
2: Uwaga, wejście na antenę. Cześć.